0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe,
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.